Jedni jedni, ojče, farakoj, fun, čoj kuma, ojče, fun, čoj kuma, ojkoj, fun, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče, čoj kuma, ojče